0: słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: RMF Max.

0: dzieje się we Włocławku. AI.
1: Słuchacie RMF Max, Włocławek. Rzeka Zgłowiączka, malowniczy lewobrzeżny dopływ Wisły, rozciąga się na długości 79 km, tworząc nie tylko ważny element ekosystemu, ale i atrakcyjną trasę dla miłośników kajakarstwa. Zgłowiączka, zaczynając swój bieg od kanału Głuszyńskiego, który bierze swoje źródła w okolicy wsi Płowce, przepływa przez jezioro Głuszyńskie, by ostatecznie znaleźć swój finał we Włocławku, wpadając do Wisły. Zgłowiączka, będąc domem dla wielu gatunków fauny i flory, stanowi kluczowy element krajobrazu i ekosystemu regionu. Powierzchnia jej dorzecza wynosząca 1495,6 km2 świadczy o znacznym wpływie, jaki rzeka ma na swoje otoczenie. Zgłowiączka w swojej podróży ku Wiśle przemierza różnorodne tereny, tworząc malownicze krajobrazy, które zachwycają każdego, kto ma okazję się z nimi zetknąć. Na swoim biegu Zgłowiączka przyjmuje wody z licznych dopływów, które dodatkowo wzbogacają jej ekosystem. Wśród ważniejszych dopływów należy wymienić Chodeczkę i Lubienkę płynące prawobrzeżnie, a także kanał Bachorze, będący dopływem lewobrzeżnym. Te dopływy, choć mniejsze, są nieodłącznym elementem systemu wodnego, który tworzy Zgłowiączka, przyczyniając się do jego różnorodności i bogactwa. Stan czystości wód Zgłowiączki, podobnie jak w przypadku wielu innych rzek, różni się w zależności od miejsca. Powyżej Lubrańca rzeka ma przypisaną 4. klasę czystości.

0: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: I po reklamie.

0: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
0: Co? No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
7: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.

0: rana. Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
1: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
2: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenie.
3: Cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
16: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
18: Mam ochotę na safari.
19: Na safari to trochę daleko.
18: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
19: A ile można upolować?
18: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
19: No to w drogę.
20: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda. I po reklamie.
23: RMF Max.
16: RMF Max.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
0: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
7: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Wróżka prawdę ci powie.
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Kiciu,
14: a?
13: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
14: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
15: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
14: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
15: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
14: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
18: Skoda. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
19: I po reklamie.
0: Z tej strony Krzychu.
9: Ja też do...

Koncertowo wkręcamy się w ten siódmy dzień tygodnia. Alan Walker i Ava Max to i Fates. I to jest ten piękny moment, kiedy budzik nie ma dzisiaj absolutnie żadnych praw. Można wstać później, można zrobić śniadanie o 11 i można przez chwilę poudawać, że jutro nie istnieje. A my na bank zrobimy wam ten dzień. Wiemy, jak to ogarnąć. W końcu to jest niedziela, dzień świetny w RMF Max. Rafał Rafmix, Witkowski Piona. Witajcie. To już Wiktor Waligura.

Lewy i prawy kanał sprawdzone. Stereo Love to Edward Maja w RMF Max. W końcu zawsze gramy hity na maksa. Za moment Temper City, a jeśli dzisiaj planujecie gdzieś wyskoczyć samochodem, to jest dobra wiadomość. Od wczoraj obowiązują niższe, maksymalne ceny paliw. 95 nie może kosztować więcej niż 6,73, a diesel 7,88. Czyli jest szansa, że tym razem jak podjedziemy na stację, to nie musimy się wcześniej psychicznie przygotowywać do płacenia.

Przyznam się wam szczerze, że za każdym razem jak to gram, to mam po prostu ciary. Liwka. Poza tobą nic. Na fajną niedzielę w RMF Max. W ogóle to dzisiaj mamy bardzo przyjemne święto ze Szwecji. Cinnamon Bun Day, czyli dzień cynamonowej bułeczki. I nie będę udawał, że potrzebujemy większego powodu, żeby rano zjeść coś słodkiego. Szwedzi mają nawet specjalny dzień na bułkę z cynamonem. A my mamy niedzielę. W zasadzie podobna filozofia.

0: Robimy sobie fajną niedzielę już na starcie. Array tylko pomaga, szukając po drodze męża. Where is my husband w RMF Max? Za moment będzie jeszcze więcej energii, czekają Axwell i Bon, a w internetach ostatnio głośno zrobiło się na temat Roberta De Niro i jego talerzy. Słuchajcie, to jest historia z polskim akcentem. O wszystkim opowiem wam za parę minut, więc nigdzie nie uciekajcie. Max.
1: Reklama. Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: pięknie buja, szczególnie przy niedzieli. DJ Gojay i Jasiek Derulo, czyli po prostu Michiko w RMF Max. A internet w tym tygodniu odkrył dość absurdalną historię z Robertem De Niro. Wyobraźcie sobie, że on kiedyś w Polsce dostał w prezencie zestaw talerzy. I teraz najlepsze, bo ostatnio te same talerze znaleziono w sklepie z rzeczami z drugiej ręki. Czyli ktoś dostał prezent od De Niro, a później najwyraźniej uznał, że trzeba to zmonetyzować. Czyli co? Wychodzi na to, że warto wbijać do second handów, bo skoro sprzedają teraz pamiątki po De Niro, to może niebawem trafi się na przykład widelec od Brada Pitta za piątaka. A u nas do niedzielnej kawki za moment to Biromero.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Kidster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
6: Emila. Cześć, z tej strony Igor.
7: Hello, this is Zina.
8: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
9: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Włocławek, 89,2 FM.

przy niedzieli o tej porze można się jeszcze przewrócić z boku na bok. Tym bardziej, że tak fajnie śpiewa nam Zalia. Tylko kochaj mnie. Słuchajcie, są dwa rodzaje niedzielnego poranka. Jeden, wstajesz, ogarniasz się, robisz śniadanie i planujesz cały dzień. A drugi, otwierasz jedno oko, patrzysz na telefon i myślisz, halo, przecież ja mam jeszcze cały dzień. I dzisiaj zdecydowanie popieram tę drugą wersję. To jest niedziela, dzień świetny. A to już Katy Perry w RMF Max, żebyście z uśmiechem rozpoczęli ten dzień. Rafał Rafmix, Witkowski, Piona. Gramy!

przesłanie przy niedzieli, to wszyscy szanujemy. I ciebie też bardzo. Męskie granie orkiestra w RMF Max. Za moment dołożymy do tego jeszcze nówkę od Kaigo, więc bądźcie blisko radia. A jeżeli macie dzisiaj ochotę wyskoczyć gdzieś za miasto, to przypominam, że właśnie jest na to trochę lepszy moment dla kierowców. Od wczoraj obowiązują niższe, maksymalne ceny paliw. Czyli może zamiast kolejnej niedzieli na kanapie, postawimy na kawę, samochód, no i sprawdzimy, gdzie tak naprawdę kończy się ta droga.

0: Kiedy usłyszałem to po raz pierwszy, to zrobiłem takie wow! I szczerze, nadal tak mam. Prima Ballerina i Margaret w RMF Max. Nagranie, na które cały czas możecie głosować na liście Hot Bands. Zapraszam na rmfmax.pl. No i nigdzie nie odchodźcie, bo za moment znowu gramy fajne hity na niedzielę. Purple Disco Machine już czeka, a jeszcze wcześniej Dua Lipa.
1: Max. Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
14: I po reklamie.
15: Tu Ola i Jarek.
16: Hejka, tu Maciek.
17: Cześć, tu Oskar Sims.
18: Hello, this is September.
19: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Kiedy wjeżdża boski Enrique w RMF Max, to nawet przy późnym niedzielnym śniadaniu robi się naprawdę dobrze. I Like It już za nami. A dzisiaj w kalendarzu Światowy Dzień Zwierząt, czyli święto wszystkich tych, którzy mieszkają z nami i od dawna są przekonani, że to my jesteśmy ich obsługą. Kot ma miskę, pies ma spacer, chomik ma swoją willę, a człowiek ma szczęście, że może z nimi mieszkać.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się dogadają i poczęstują nas takim hitem, bo to po prostu wyszło rewelacyjnie. Smoła i Doda, i w ten sposób niedziela to dzień świetny w RMF Max. Za moment kolejne hity, więc nigdzie nie uciekajcie. Czeka nowa szwedzka mafia. Max.
1: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowie.
4: Słuchaj, Marian.
3: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
7: A co ten projekt oferuje?
6: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
7: Gdzie dowiem się więcej?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
16: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
17: I po reklamie.
18: Tu Magda.
19: Ja też dołączam. Jestem Małgośka.
20: Hey, this is Calvin Harris.
21: Siemano, z tej strony White 2115.
22: Siemano, hej, cześć. Tu Filip.

Nawet jeśli sobota była mocno tańczona, to teraz już odzyskujemy te siły, mając takiego powera od Marlona Hofstada. To I Like w RMF Max. To jest cały czas niedziela, dzień świetny. Rafał Witkowski, Piona. Witajcie po 11. Hity na maksa. Wszyscy wiemy, że są rzeczy, których człowiek absolutnie nie robi przy innych. Na przykład tańczymy podczas robienia kawy, śpiewamy do szczotki, albo prowadzimy w głowie rozmowy, które nigdy się nie wydarzą. I w sumie bardzo dobrze. Wiecie, to są te małe rzeczy, które sprawiają, że człowiek jest człowiekiem. Albo trochę dziwnym człowiekiem. Ale w sumie każdy z nas ma swoje dziwactwa.

zakład, że też to nuciliście. Ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo trzeba to porządnie przećwiczyć przed spotkaniami na żywo. Pitbull wystąpi w łódzkiej Atlas Arenie już 27 listopada, a potem 3 grudnia odwiedzi też Gdańsk i to na pewno będą epickie koncerty. A u nas za moment kolejne hity, na które nie musicie tak długo czekać. W RMF Max za moment Self Aware od Tempa City.

Taki beat po prostu robi nam fajną niedzielę. H i Mata tym razem, bo jak się okazuje, tutaj mamy również polski akcent. Ring My Bell w RMF Max. A Taylor Swift pokazała nową fryzurę i znowu skróciła włosy. Długość do ramion, trochę warstw, loki i internet już analizuje zmianę na maksa. W przypadku Taylor to zresztą nie jest zwykła wizyta u fryzjera. Wiecie, jedno cięcie i przez kilka dni mamy światową dyskusję o długości włosów. RMF Max. To może ja sobie też teraz zrobię na Taylor? A więcej ploteczek z showbizu dzisiaj w różowym dywanie po 16. Wracamy do hitów. Calvin Harris i Ellie Goulding. Gramy to!

0: Wujek Slim Shady zawsze daje radę, a w niedzielę to już w ogóle. Za moment w RMF Max jeszcze fajniej, będzie chill, czeka Post Malone i jego Sunflower. A jeżeli macie trochę wolnego czasu, to zapraszam na rmfmax.pl. Słuchajcie, tutaj ostatnio z okazji Dnia Kawy odpalił się specjalny quiz. I przy okazji można zgarnąć kilka naprawdę fajnych polecajek. Przy niedzieli, jak znalazł, zapraszam na rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
12: I po reklamie.

0: jeden z tych, które przy niedzieli po prostu robią robotę. Ale co ja gadam, dzisiaj o robocie myśleć nie trzeba. Somber i jego 12 to 12 jeszcze przed południem w RMF Max, a za moment odpalimy drugą część dnia i to koncertowo. Czekają już Alan Walker i Ava Max, to będzie ich Fate. Max. I to jest niedziela, dzień świetny.
1: Reklama. Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Nowy rok akademicki na wypasie?
5: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
4: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götze & Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götze & Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
7: Chciałbym jechać, ale te koszty.
6: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
7: Serio?
6: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
7: Gdzie to znaleźć?
6: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
8: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
9: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę.
11: Życz

0: sportowy.pl.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
2: I po reklamie.
5: RMF Max.
6: RMF Max Włocławek.

0: wystarczy taki fajny tune i proszę bardzo, ten dzień zaczyna się do nas uśmiechać na maksa. I to pomimo faktu, że już po 12. To jest cały czas niedziela, dzień świetny w RMF Max. Za nami Fastboy. I to jest pierwsza październikowa niedziela, a październik, jak wiadomo, ma jeden problem. Człowiek chciałby jeszcze funkcjonować jak latem, a organizm mówi sorry, a może jednak pod kocyk. Wiadomo, dni są krótsze, jest trochę chłodniej, ale dzisiaj można jeszcze skorzystać, bo pogoda dzisiaj bardziej pomaga niż przeszkadza. Zapraszam na spacery i do słuchania RMF Max, bo robimy fajną niedzielę. Teraz Daria Zawiałow, witajcie.
1: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.

0: idealny motyw na niedzielne wspominki, szczególnie po fajnym sobotnim weselu. Cyryl i jego Stumbling In w RMF Max, a dzisiaj Dzień Polskiej Harcerki. I tutaj szacunek dla dziewczyn, które z trzech patyków i sznurka potrafią zbudować trzypokojowe mieszkanie z tarasem. I to czasem szybciej niż jakikolwiek deweloper. Tu niedziela, dzień świetny. Za moment kolejne hity czeka nowy Armin van Buuren.
1: Sponsorem programu Niedziela, Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Reklama.
3: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
4: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
3: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
4: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
3: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
4: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
5: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
6: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Ja też dołączam, jestem Aneta.
14: Hey, this is Imagine Dragons.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Włocławek, 89,2 FM.

0: mega duo z Francji, które ogarnia nam system przy niedzieli. Offenbach i ich nówka Fall to the Floor w RMF Max. Za moment Dani i jego dobrze znane If Only You, więc też na pewno będzie fajnie. A jeśli lubicie polskie nowości, to polecam wam Maxa na Maxa dzisiaj późnym wieczorem. Dzisiaj w próbie mikrofonu na pewno będą debiutanci, ale pojawią się też dobrze znane wam wszystkim polskie gwiazdy. Próba mikrofonu już dzisiaj o 22:00 w RMF Max naturalnie. RMF Max.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion, nowe Volvo, to może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
13: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
14: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
13: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
15: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie. RMF Max.
17: RMF Max Włocławek.

0: Co się nuci przy niedzieli? Wiecie, gramy tak, bo przecież razem jesteśmy RMF Max. Mrozy i Sand and Grace już za nami. A ten tydzień ma naprawdę dziwny kalendarz. Jutro świętować będą nauczyciele, więc raczej nie będzie hardkorów związanych z odpytywaniem i sprawdzianami. We wtorek będziemy celebrować borsuka, a w środę wannę, więc będzie się można porządnie wymoczyć. No a w czwartek dzień ośmiornicy. Po prostu ideolo układ, bo jak się rozkręcimy w robocie, to przy czwartku będziemy ogarniać pewnie za ośmiu.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Angielki też dzisiaj świętują. Wystarczą do tego Remedy Emanuel w RMF Max. I to jest właśnie ten moment. Słuchajcie, jeżeli udało wam się dzisiaj niczego nie zrobić, to gratuluję. Zadanie wykonane. Jeśli natomiast zrobiliście milion rzeczy, to w sumie też dobrze. Macie popołudnie na to, żeby odpocząć. A my pomożemy z fajnymi hitami. Piotrek Niewald ogarnieje wam po 13, a ja już uciekam. Życzę smacznego. No i do usłyszenia. Rafał Rafmix-Witkowski. Cześć, trzymajcie się.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: I po reklamie.
4: Witajcie, mam na imię Klaudia.
5: Cześć, jestem Kuba.
6: Hi, this is Britney Spears.
7: Hi, this is David Guetta.
8: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
0: Włocławek 89,2 FM.

0: Gość, który śpiewał, nazywa się Somber i robi doskonały klimat muzyczny w RMF Max.
1: Hity na Max.
0: A ten gość, który w waszym ulubionym radiu odzywa się teraz do was, nazywa się Piotrek Niewald i zrobi także niesamowicie fajny klimat do 16. I to nie tylko muzyczny. 4 dzień października zostaje do 16. Siemanko, kłaniam się nisko, lecimy. A jak mamy lecieć, to wysoko, w stronę słońca. Hugh Jewell w RMF Max.

Ajajaj, w wasze gusta trafiam dziś. Po południu w niedzielę hity na maksa. To była ekipa Imagine Dragons. Dzisiaj swoje święto w niedzielę ma Franciszek i Petroniusz. Najlepszości z okazji imienin dla urodzonych 4 października. Także wielkie pozdro. Także dzisiaj wielkie pozdro dla Saturna. To jest jego dzień. 4 dzień października ustawia się w opozycji. Co to znaczy? Ziemia ustawia się między nim a Słońcem. W praktyce oznacza to, że tej nocy Saturn będzie widoczny przez większość najbliższej nocy. No to rozglądamy się podczas spaceru i Saturna pozdrawiamy. Spokojnie, do nocy jeszcze trochę. Za chwilę wrócę i opowiem wam, co dzisiaj po południu w RMF Max.

Fly High, leciliśmy wysoko, to był Toby Romo w RMF Max. No to jak sobota była bardzo wysoko, no to lądowanie dosyć twarde, takie jesienne, a najlepiej na takiej dużej stercie jesiennych liści. Oczywiście brązowo-złoty. Jeszcze taki ulubiony kolor brązowo-złoty, prawda? Jesieniary się cieszą, co? A wiecie, dlaczego liście jesienią robią się żółte, czerwone albo pomarańczowe? Nie, nie, one nie zmieniają kolorów. W pewnym sensie dlatego, że zieleń znika i odsłania kolory, które cały czas tam były pod spodem. Drzewo zabiera z liścia to, co cenne, a resztę elegancko zrzuca. RMF Max. RMF Max. Drzewko zrzuca, a my ubieramy. Chodź, zabiorę cię na spacer. Chcesz

0: The Real Slim Shady w RMF Max to był Eminem, który w swoim nagraniu krytykuje komercjalizację muzyki pop. Nie wiem, czy widzieliście i znacie tekst. Podrabianie jego stylu oraz sztuczność przemysłu rozrywkowego. Dobra, no i to płynnie przechodzimy do popołudniowego programu, który nazywa się Różowy Dywan. Będzie duża ilość plotek. Ania Wojtkowiak będzie po 16. Artur Fioła-Swiałkowski będzie w RMF Max po 16. No i będzie na przykład o tym, że miłość w showbiznesie może skończyć się przez czekotubkę. Ho, ho. A dlaczego Polacy powinni obrazić się na Roberta De Niro? Dzisiaj po 16 w Różowym Dywanie, tylko w RMF Max. Plotki, ploteczki dzisiaj po 16 w RMF Max w Różowym Dywanie, a my wracamy do wspominek lata tego roku, bo to na pewno jeden z większych hitów, Summer 2026. Axwell w RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
2: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: I po reklamie.
4: Karolina.
5: Marek.
4: Zuśka.
6: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
7: Hey, it's Dua Lipa.
8: Hey, this is Kygo.
9: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: z RMF Max przed 14. Ja tam nikomu tutaj w RMF Max nie zaglądam do portfela, no ale to na pewno był milioner, bo to jeden z najdroższych DJ-ów i producentów na świecie. Calvin Harris w RMF Max. A słuchajcie, a dlaczego to wy nie możecie być nowymi milionerami w naszym pięknym kraju? Od poniedziałku wracamy do naszej złotej kumulacji, a tutaj nawet bańka jest do wyjęcia. Więcej szczegółów o naszej zabawie Złota Kumulacja na rmfmax.pl. A Piotrek Niewald, jeszcze nie milioner. Wracam po 14.
1: Max. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
10: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
13: Ja też dołączam. Jestem Agata.
14: What up, it's the weekend.
15: What's up, it's Sean Paul.
16: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
17: RMF Max.
18: Włocławek 89,2 FM.

w RMF Max. Niedziela po południu, hity na maksa. Oj, Kygo ma dobre serduszko. Był ostatnio w jakimś egzotycznym kraju. Jadł potrawę, bardzo mu smakowało. Chciał pozdrowić kucharza, poszedł na kuchnię. Okazało się, że szef kuchni z problemami, schorowany i jeszcze rodzinne problemy. Plus do tego komornik zabrał samochód. No to co Kygo zrobił? Wrócił kilka dni później z nowym autem. Hity na maksa. No i wtedy kucharz dostał napiwek życia. Pojawiły się łzy radości i dużo, dużo miłości. No taki jest Kygo. My też mamy dla was prezenty muzyczne jak najbardziej. Jak wasz codzienny stan pozwala pomagać, to warto, bo pomaganie jest fajne, prawda? A my dzisiaj pomagamy temu stanowi, może czasami trochę gorszemu, przy niedzieli. Niech muzyka dobrze wam zrobi. Gips w RMF Max i właśnie stan.

0: Sia w RMF Max, Piotrek Niewad do 16. Czwarty dzień października, dzień zwierząt. Tak, dzisiaj swoje święto mają ci, którzy tak naprawdę nie pytają nas o pozwolenie na zajęcie kanapy. 4 października to Światowy Dzień Zwierząt, więc jeśli macie w domu psa, kota albo inne stworzenie, przekonane, że to ono jest właścicielem mieszkania, dzisiaj możecie oficjalnie przyznać mu rację. A może chociaż byś przyszedł się przytulić?
1: Miau, a karma mokra będzie? RMF Max.

0: Snówka Sztuka w RMF Max, a więcej o naszych nowościach i w ogóle o nagraniach, które gramy i playliście na rmfmax.pl. Dzisiaj z pozdrowieniami dla wszystkich grzybiarzy, w końcu październik, zdecydowanie sezon na grzyby. No i tutaj małe przypomnienie dla weekendowych grzybiarzy. Jeśli nie macie pewności, co znaleźliście, nie testujcie zasady, najwyżej się przekonamy, bo spać nie będziecie cały tydzień albo zaśniecie na zawsze. To było mocne. Las jest piękny, ale także również wtedy, gdy ten grzybek tam zostanie, jak nie potrafimy go rozpoznać. I nie każcie swojego starego za wczorajszy wieczór. Ty, stary grzybie, zostajesz w lesie. Nie. Dziewczyny, kobiety, partnerki, partnerzy, no każdy popełnia błędy. Za chwilę Dawid Podsiadło w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: A co powiecie na taki klimat o poranku?
3: Gwardia Narodowa Meksyku. Mają w swoich szeregach, słuchajcie teraz, od niedawna Chihuahua. Ma 13 miesięcy, no i ma też na przykład takie miniaturowe gogle, ma kamizelkę taktyczną, ma hełm, ma nawet kamerę zamontowaną na głowie. Będzie tak? Pomagał, będzie ratował, będzie wchodził tam, gdzie większe pieski się nie mieszczą.
4: No to inspirując się cytatem z klasyka, no to można powiedzieć, że to jest naprawdę maluteńki krok dla człowieka, ale dla Chihuahua normalny.
5: Siemano rano!
2: Dawaj, nie udawaj. Tylko tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Mamy to. Złota kumulacja teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet milion złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
9: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
10: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
11: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
12: Ci panowie z Media Expert. Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
13: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
17: I po reklamie.
18: Tu Kasia.
19: Jestem Radek, a to moja ekipa.
20: Hey, this is Calvin Harris.
21: Cześć, tu Daria Zawiałow.
22: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
6: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Słuchacie RMF Max i Hity do Maxa. Jak tam wasza popołudniowa, niedzielna aktywność? Bardzo dobrze, no to ekstra. Pozdrawiamy wszystkich na spacerze. Niech Pitbull, jego Fireball jeszcze dokręca wam tempa. Nikt nie mówił, a każdy potrzebował, a my oczywiście zapraszamy. 27 listopada i 3 grudnia Pitbull wraca do Polski. Będzie w Łodzi i w Gdańsku. Bawimy się. Spokojnie, na początku listopada wrócimy do terminu łódzkiego i na początku grudnia do terminu gdańskiego na Pitbulla i pewnie w RMF Max pojawią się bilety dla słuchaczy na wykony właśnie tego łysego szaleńca. A teraz Nasi ci oni, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Niedziela, Hity na Maxa.

0: nie o habicie, tylko Bad Habits. To o złych nawykach był Ed Sheeran w RMF Max przed 15, hity na maksa. Słuchajcie, no specyficzny to czas w niedzielę po południu, prawda? Raczej człowiek mówi robić, coś nie robić, jakiś leń, odpoczywa. Nie negocjujcie ze sobą. Byczcie się, odpoczywajcie, leżcie, RMF Max słuchajcie. No i to jest chyba ten dobry moment przed 15, że warto by było pozdrowić wszystkich pracujących przy RMF Max, więc miłej pracy życzymy i spokojnego chilloutu na fajrancie. Wracam po 15. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
6: Skoda. Halo, Kasia?
7: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
6: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
7: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
8: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: A teraz w RTV Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Mike, Karolina,
14: Wojtek.
15: My name is Alex Warren.
16: Hello, this is September.
17: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Włocławek 89,2 FM.

tylko kochaj mnie i na spacerek mnie zabierz, a później sobie posłuchamy wieczornego programu RMF Max. Oczywiście próba mikrofonu po godzinie 22. Dzisiaj Robert Bojanowski. Tam nowości i premiery, jeżeli chodzi o polskich artystów. No i polecamy próbę mikrofonu. Polecamy na YouTubie RMF Max. Zajrzyjcie, posłuchajcie tam m.in. długi, fajny wywiad z Mrozem. Jest także Sokół, są także inni. A próba mikrofonu w RMF Max dzisiaj po 22. Gramy dalej. Sylwia Bampa, podkręcimy.

0: Rajda, low, low, low, a my high, high, high. Taka niedziela po południu, hity na maksa. Jak trochę się obawiacie jutra, bo do szkoły, bo kartkówka, bo nauczyciel taki i owaki, no to jest, mam propozycję. Przypomnijmy sobie, że jutro na 5 października mamy Światowy Dzień Nauczyciela. Pani profesor, to dzisiaj nie będzie pani pytała.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Wróżka, prawdę ci powie.
8: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie.
7: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
9: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
10: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
11: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
3: I po reklamie.
6: Mam na imię Jadek.
7: A ja Daniel.
8: Cześć, tu Roxy Węgiel.
9: Cześć, tutaj Trips.
10: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

dla tego pana pochodzącego z UK, który przed momentem rapował w RMF Max. Aj, czy dla niego to międzynarodowo było, a dla nas po naszemu to było Mata razem z nim i Ring My Bell. I ten wykon i ten featuring obok niemieckiego jest najpopularniejszym, jeżeli chodzi o cały glob. Gratulacje dla Ajcza i szczególnie dla naszego Maty. Gratulacje dla Maty, a jeśli chodzi o papugę, to posłuchamy jego taty. Pozdrowienia dla wszystkich prawników, dzisiaj też chillautują. No co tam kminicie? Miłego chillautowania przy RMF Max. No to teraz ja się rozmarzam, bo tego gościa bardzo lubię. Teddy Swims, hity na Maxa w RMF Max w niedzielę.

0: dobre słońce i fajny feeling. Black Eyed Peas w RMF Maxi, hity na maksa. No dzisiaj na szczęście w niedzielę duża ilość słońca, chociaż jesień jest krótsza niż nam się wydaje. Październik zabiera nam średnio około 4 minut światła dziennie, czyli jesień nie tylko przychodzi, ona codziennie trochę przyspiesza. No tak, chociaż dzisiaj spaliśmy o godzinę dłużej, przynajmniej tak wiecie, według zegarka, bo cofnęliśmy czas o godzinę. Mamy czas zimowy, te zegarki nie są popsute. Pomóżcie, ustawcie. Obiecali, że ostatni raz przestawiamy czas, a teraz gość, który czas zatrzymał. Armin van Buuren w RMF Max.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
9: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
14: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
15: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
16: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
17: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
18: I po reklamie.
19: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
20: Cześć, jestem Angelika.
21: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
22: Cześć kochani, z tej strony Klaas.

0: cały czas w gazie, bo turnę po Polsce i cały czas bardzo dobrze wygląda. I na, no prawie tak dobrze wygląda jak Ania Wojtkowiak i brzmi jak Artur Fiołas-Fiałkowski. Za chwilę Różowy Dywan w RMF Maxa. Piotr Kniwalt, wracam jutro. Trzymajcie się ciepło. Bye, bye.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wiesz, że fundusz eksportowy dla Kujaw i Pomorza to szansa na rozwój firmy za granicą?
5: A co ten projekt oferuje?
4: Profesjonalne doradztwo i plan działania dla eksportera, dzięki któremu otrzymasz granty na udział w targach jako wystawca oraz wsparcie na misję i szkolenia.
5: Gdzie dowiem się więcej?
4: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
5: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-27.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
8: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
18: Mam ochotę na safari.
19: Na safari to trochę daleko.
18: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
19: A ile można upolować?
18: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
19: No to w drogę.
20: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na wiele. Odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
22: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
23: A teraz w RTV Euro AGD.
24: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
25: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
26: I po reklamie.
27: Max. Hity na maksa.
28: Włocławek 89,2 FM.

0: turbo i pozwala złapać oddech w niedzielne popołudnie, jeśli właśnie tego wam trzeba, bo wciąż odbija wam się cały tydzień z nami. Możecie zrelaksować się na koniec weekendu. Dzień dobry po 16.
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: I polecamy otworzyć okno, wziąć kilka wdechów, a my wam powiemy, co działo się na różowym dywanie, czyli aferki z plotkarskiego świata. Szybkie podsumowanie, żeby być na bieżąco jutro w pracy.
0: Wszystko lekko strawne, jak rosół w niedzielę. RMF Max. Anka Fiołas z wami do 19:00.

0: Junior Caldera i Sophie Ellis-Bextor w RMF Max. To jest Różowy Dywan, a Polska wciąż jeszcze żyje ślubem Filipa Heizera i Bianki. No bo umówmy się, tam było wszystko. Znany prezenter,
1: tak.
0: Młoda panna młoda, do tego kontrowersje i ksiądz z reality show, bo ksiądz, który udzielał im ślubu, to ten sam ksiądz z osiedla, który wystąpił w programie Zdrajcy, The Traitors.
1: The Traitors, ale może po prostu chodziło o bardzo znanego księdza, choć w tej sytuacji ja bym chyba wybrała już ojca Mateusza, no ma lepsze opinie niż ten z The Traitors.
0: Ale to w TVP jest, a oni pewnie koniecznie z TVN-u musieli mieć.
2: Różowy dywan w RMF Max.
0: Poza tym, Ania, tam był przepych. Jakby wyglądało, gdyby ksiądz przyjechał na rowerze?
1: No, rowerem powinien przyjechać.
3: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Zastanawiasz się nad tymi targami zagranicznymi?
6: Chciałbym jechać, ale te koszty.
5: A słyszałeś, że fundusz eksportowy zwraca je aż do 75%?
6: Serio?
5: Tak, potrzebujesz planu działania dla eksportera. Eksperci z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego opracują go za darmo.
6: Gdzie to znaleźć?
5: Wejdź na funduszeksportowy.tar.org.pl i postaw na eksport.
7: Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
18: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
3: Tu Martyna.
6: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Mamy Van Buren.
16: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
10: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: rozwija ten swój biznes. MJ Deli, Deli Supreme za nami w RMF Max. Tymczasem, no, biznes Roberta De Niro na razie ma poważną polską szrabę.
1: Jak na moje, to Polacy w ogóle powinni się obrazić na Roberta De Niro i tak dość solidnie. Jak nie chciałeś, to trzeba było powiedzieć, Robert.
0: O co chodzi? Szczegóły za moment. Zostańcie z RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: dobry klasyk na koniec weekendu. Strom w RMF Max, a teraz klasyczny foch. Foch, Polacy, kochani, obrażamy się na Roberta De Niro, wyrzucił od nas prezent.
1: Różowy dywan RMF Max.
2: Głośno było o tym, jak przyjechał Robert De Niro w zeszłym roku do nas, że dostał talerze z Bolesławca, proszę Państwa, znany na całym świecie, szanowany handmade. Okazuje się, że miał nawet dedykowany, bo to był Robert De Niro i Julien De Niro, tak, dla jego syna.
0: No.
2: No i co się okazuje, że znalazły się w second handzie amerykańskim w Kansas City te talerze.
0: I to nawet nie w polskim second handzie, w Kansas City. No. Wyobraźcie sobie, ktoś z Polaków znalazł aż tam pamiątkę, którą dostał Robert De Niro od Polaków. Dla mnie wstyd.
2: No, dla mnie to jest tak. Talerz może dostał drugie życie, ale Robert De Niro już drugiego talerza nie dostanie.
1: RMF Max. RMF Max.
0: Mowy nie ma.
2: Bo nie zasługuje.
0: A do tego Al Pacino jest lepszy.
2: No.
0: Robin Schulz teraz.

0: Dzięki, że jesteś tu. To Lenberry Trips w RMF Max. Ja też to mówię w niedzielę do swojego drugiego żołądka, gdzie miejsce jest tylko na sernik.
1: Tak myślałeś, że sernik. No, wy nigdzie też nie odchodźcie, zostańcie, bo po godzinie 17 do kawy jeszcze stracimy wam, co się działo na różowym dywanie. RMF Max.
2: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
6: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
12: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: RMF Max.
15: RMF Max Włocławek.

0: Nie załatwimy tego, żeby niedziela trwała już na zawsze, ale możemy sprawić, że nie minie za szybko.
1: Kto by tam w dobrym towarzystwie zerkał na zegarek? Po pierwsze, nie wypada, po drugie, nie wypada. A jak już będziemy wychodzić, to będziecie wiedzieli, że zbliża się 19. Anka i Fiołas, cześć!
0: To jest Różowy Dywan. Sprawdzamy, co grzało show biznes przez cały tydzień, kiedy wy byliście zapracowani. Będzie się na czasie, jeśli z nami zostaniecie do 7.

0: Kto by pomyślał, że tak ta historia się potoczy? Macklemore sprzedał już 3 stadiony, zbierając kasę na Palestynę. A Ed Sheeran pewnie już nie gra kawałka Don't Care na koncertach.
1: Stadiony na Macklemore się wypełnią tak samo być może jak kina na filmie o Britney Spears. Ale zanim powstanie, no to pytanie, kto ją zagra? Znamy potencjalne kandydatki, o tym za moment.

0: No, na film o Britney Spears to na pewno wielu z nas chętnie poleci do kina. Tylko pytanie, kto ją zagra?
1: Różowy dywan w RMF Max.
2: To najbardziej rozchwytywana rola w Hollywood. Kto wcieli się w filmie o Britney, w samą Britney? Sydney Sweeney, Millie Bobby Brown czy Sabrina Carpenter? To najpopularniejsze kandydatki.
0: No na pewno trzeba będzie golić głowę na łyso, bo to był ważny
2: fragment. No Millie Bobby Brown
0: życia.
2: Już miała w Stranger Things.
0: A, no widzisz, czyli są plusy.
2: Włosów.
0: Są
2: no,
0: plusy.
2: Jeszcze Natalie Portman, Selena Gomez się przewijają, ale może Joanna Kulik, tak? Nasza rodzima, przecież ona grała już Britney w teatrze telewizji, no nie?
0: No tak, ale to poczekaj, to ja trzymam za się Kulik kciuki, ale jednak umówmy się, jakby to miała być ona, to chyba z PCS twoja twarz brzmi znajomo, powinni się nią zająć.
2: Ale przynajmniej pasowałoby Hit Me Baby One More Time.
0: A to tak.
1: Max.
2: Mocno nie będzie to skomplikowana rola. Pół życia siedziała w domu.
0: No weź.

0: się.
1: Kochasz Sobel w RMF Max. No jedni go kochają, inni nienawidzą, ale trzeba mu oddać, że wiele dla piłki nożnej tej portugalskiej zrobił. Cristiano Ronaldo dzisiaj nie zagra w meczu Portugalia-Norwegia. Start o 20:45, no bo z kadrą się tak jakby troszkę sam pożegnał. Trzasnął drzwiami, obraził i wyszedł.
2: No, na razie to były takie drzwi obrotowe, bo sprawy jeszcze mogą nabrać zupełnie innego obrotu, ale w każdym razie aktualnie moim zdaniem on pierwszy zerwał, a wygrywa najczęściej ten, kto pierwszy zrywa, prawda?
1: A, no, ale widzisz, teraz jest jeszcze ten okres ciszy i przegra ten, który się pierwszy odezwie.
3: Max. Reklama. Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaj jest właściciel firmy Airbrook, oferującej kostkę brukową Włocławek Płocka 83.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: I po reklamie.
8: Jestem Radek, a to moja ekipa.
9: Ja też dołączam, jestem Aneta.
10: Cześć.

0: doskonały temacik muzyczny Another i 54 Ultra w RMF Max. Ten kawałek w ogóle stał się sławny dlatego, że ludzie mega często go szazamowali, czyli 5 sekund na rozpoznanie przez Szazama i proszę bardzo, jesteś w topce.
1: Bogu dzięki, jak wskoczycie na rmfmax.pl, to tam wyświetla się, co gramy. Nie musicie szazamować, a na wszelki wypadek zaraz 18, tuż po 18 wracamy do was, a z nami Sombry, jego My Body Isn't Ready.
2: Czuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3

0: letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: I po reklamie.
10: Z tej strony Asia.
11: Tu Radek.
12: Cześć, tu Daria Zawiałow.
13: Hey, it's Dua Lipa.
14: Cześć, tu Dawid Miązek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Włocławek 89,2 FM.

0: Eliox, Lavinia po godzinie 18 w RMF Max. To jest ten moment, proszę Państwa, żeby rozejrzeć się za swoim bąbelkiem i zapytać: ej, a ty na jutro nie masz jakichś kasztanów do przyniesienia?
1: A jeszcze dałoby radę pozbierać na szybko, albo ewentualnie zajrzeć do kanapy u babci.
0: Tak, tam zawsze coś się znajduje na reumatyzm.
1: Anka Fiołas z wami do 19, to jest Różowy Dywan. Alok i Ziba z Portugal Demand, to teraz.

0: Czwarty weekend. Radzi oszczędzać łzy, ale nie wiem, czy to wystarczy, żeby kupić sobie takie łóżko, jakie radzi kupić Andziax. O tym głośno było w tym tygodniu. Andziax radzi kupić łóżko za 40 tysięcy złotych, bo jej zdaniem człowiek i tak pół życia śpi.
1: Ja słyszałam te argumenty. Słyszałam te argumenty u sprzedawców łóżek i naprawdę ilekroć się interesowałam materacem czy pościelą, to stwierdzałam po otrzymaniu wyceny, że generalnie to najpierw pół życia muszę popracować, żeby mnie przez te drugie pół było na to stać.
0: Bo może człowiek śpi pół życia, jak może spać, ale na pieniądzach.
2: Max. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: A cappuccino też za piątkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj!
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
17: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
16: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland. I po reklamie.
18: Asia.
19: Ania.
18: Martyna.
20: I'm Ariana Grande.
21: Hi everybody, it's ATB here.
22: Tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
24: Włocławek 89,2 FM.

0: to może być pierwszy kandydat do hitu jesieni. Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again za nami w RMF Max.
1: Jeżeli w tym momencie zjedliście już obiad, podwieczorek i zmierzacie właśnie, żeby pogrzebać w szafeczkach za czymś smacznym jeszcze, to bardzo proszę wstrzymać konie, bo nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, jakie to może mieć konsekwencje.
0: Tym bardziej, jeśli tam znajdziecie czekotubkę. Można przez to stracić partnera. O tym zaraz w RMF Max.
2: Reklama. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
3: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
4: I po reklamie.
5: Marek.
6: Zuśka.
7: Hey, it's Shakira.
8: Hey, it's Somber.
9: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Z nimi dobrze spędzić 3 minutki. Sophie and the Giants i Purple Disco Machine w RMF Max. A jeśli ominęliście tę aferę, to szybko nadrabiamy. Polska para influencerów rozstała się przez czekotupkę.
1: Różowy dywan w RMF Max.
0: Sam bym tego nie zmyślił.
2: Fausti i Blendusiak prowadzili ze sobą live'a, na którym ona wyznała swojemu jeszcze wtedy partnerowi, że zjadła dzisiaj czekotupkę i ogólnie to nie chce jej się iść na pilates. Jak usłyszał to Blendusiak, zaczął wyliczać dziewczynie kalorie.
0: I no to był początek jego końca.
2: Body shaming i tym podobne się wylały oczywiście, aż w środku tygodnia miała miejsce afera, a dzisiaj ze sobą nie są.
0: No, sama Fausti powiedziała, że powodów do rozpadu związku było więcej niż czekotupka.
2: Tak.
0: Możemy się tylko domyślać, co tam w szafce jeszcze miała. Budyń, chipsy.
2: Nie daj Boże.
1: RMF Max.
2: Słuchajcie, jak nie macie odwagi z kim zerwać, to naprawdę nie trzeba nawet SMS-em. Wystarczy kurierem czekotupkę dosłać.
0: Mrozu i Kacperczyki w RMF Max.

0: to działa. Jest piątkowe popołudnie, jest podjarka, radość, a potem bum i robi się niedziela pod wieczór. Zaraz 19:00, Katy Perry za nami.
1: Ten poniedziałek wcale nie musi być taki straszny, pamiętajcie. A jutro znowu można u nas otwierać sejfy i będzie nawet 1 000 000 złotych do wygrania.
0: Anka i Fiołas, zapraszamy na kolejny różowy dywan w niedzielę za tydzień o 16:00. Tu na was czekać będziemy, a teraz zostawiamy was z Piotrkiem Ambrożem.
1: Dzięki za dzisiaj, pa!
2: Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Na

0: mleczne Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda. I po reklamie.
2: Jestem Kuba.
3: Tu Martyna.
4: This is Lady Gaga.
5: Z tej strony Kleo.
6: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: Kto, no wiadomo, ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Kupy.

0: Cyfry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. I po reklamie.
1: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
2: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Nie znudzi mi się ten utwór. To Mata H. Ring My Bell w RMF Max. Słuchajcie, no takie badania a propos psów są, że ja muszę to powiedzieć. Dajcie głośniej wszyscy psiarze, bo najnowsze badania pokazują, że psy celowo chcą nas rozśmieszyć, wywołać śmiech, ponieważ nauczyły się, że śmiech niezawodnie poprzedza zabawę, smakołyki, uwagę. Czytają naszą mimikę i wiedzą, co może nas rozśmieszyć, jeśli nas już jakiś czas znają. Ale cwaniaki naprawdę. Mój pies uważa, tak jak dużo komików, że czym prostszy żart, tym lepszy. Dlatego często niestety załatwia się w domu na dywanie. Ja mu mówię, że mnie tego typu żarty to nie śmieszą. A on nic.

0: Give it to me, daj mi, daj trochę kultury, no mówi się proszę, tak? Czyli please give it to me, trzeba przerobić ten utwór, to Timberland, a już za chwilę przed nami Rita Ora, będzie też Fast Boy i Music Sound.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: I po reklamie.

0: Justy, Jack Stahl, John i Turn the Light Off. Utwór o tym, że każdy z nas kiedyś był dzieckiem i usłyszał od matki: gaś to światło, jutro szkoła i spać. Więc właśnie, niektórzy słyszą to do dnia dzisiejszego od żony na przykład. Za chwilę J-Lo, Pitbull, On the Floor, będzie też Tame Impala i Loser. RMF
1: Max. Reklama.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda.
4: Halo, Kasia?
5: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
4: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
5: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Mega promocje w Abra Meble. Tylko do 13 października. Wielkie obniżki cen na sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i materace. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
9: I po reklamie.
10: Monika?
11: I jeszcze ja, Macia.

Rosalia i Tylko kochaj mnie. Ach, chętnie nauczyłbym się grać ten utwór na gitarze, ale wiecie, są osoby, które mówią: nauczyłbym się grać, ale nie mam gitary. No, ja nauczyłbym się grać, ale nie mam talentu. To jest gorsze. Piotr Ambroży, dzień dobry.

0: Harry Styles, bezbłędnie, As It Was w RMF Max. Nie wiem, kogo to dziadek, ale naprawdę zamieszał, zrobił coś takiego, co nie mieści się w głowie. O co chodzi? Bądźcie koniecznie z RMF Max. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
6: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
3: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
4: I po reklamie.

MJ Daily w RMF Max. Jeśli jesteście w trasie, to naprawdę proszę, uważajcie na drogach, bo różni ludzie jeżdżą. Ostatnio na przykład w tym tygodniu 93-latek jechał pod prąd w okolicach Ełku i to na drodze szybkiego ruchu. Inni kierowcy dawali mu znać światłami, że źle jedzie, a on przejechał tak 20 kilometrów. Do czego można to porównać? No, jak pewna dziewczyna spotyka się z toksycznym typem i wszyscy dookoła mówią jej, że słuchaj, on jest toksyczny, ale ona tego nie widzi i brnie dalej. Coś takiego. RMF Max. Zapnijcie pasy, bo już teraz David Guetta i Memories.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Ten utwór jest jak drugi oddech. Po prostu Daria Zawiałow, Taco Hemingway i Suprów. RMF Max. Wiecie, że dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Zwierząt i ja wyczytałem informację, że w ogóle pszczoły tańcem przekazują informacje o jedzeniu. To taki challenge. Jakbyście powiedzieli o tym, co będziecie mieć jutro na obiad. Bo jak ja sobie myślę, nie wiem, bułka z kiełbasą, no to taki krok w przód, krok w tył, takie proste. Bigos, no to rave jakiś. Lody waniliowe, no to baciata już. A kurczak na ostro? High heels, zdecydowanie.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
5: Jesteś eko? Bądź ekologiczny i ekonomiczny z Havex. Realizujemy kompleksowo kotłownie gazowe oraz instalacje centralnego ogrzewania z 8% VAT-em. Dostarczamy oraz montujemy pompy ciepła i kotły na pelet klasy 5. Instalujemy zmiękczacze wody poprawiające jej jakość i smak. Havex, Włocławek, Toruńska 104.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I po reklamie.
12: RMF Max.
13: RMF Max

Temper City musiało czuć się jak Sławomir, który wypuścił utwór Miłość, miłość w Zakopanem. Wypuścili właśnie Self-Aware jako debiut i taki hit. Dzień dobry, Piotr Ambroży, witajcie w mojej bajce. Jak jesteście w trasie, to będę jak ten pasażer, który powie: chodź, zjedziemy na hot doga. Przypilnuję, żebyście nie przejechali podwójnej ciągłej, no i pobawię się radiem. Ale obiecuję, będę grał tylko banger za bangerem. Gips, Igo i ostatni dzień lata.

0: Jeśli ktoś stoi, to pewnie rusza nóżką, a jeśli ktoś siedzi, to na pewno się wierci. To Pepas w RMF Max, a już za chwilę będziemy grać przed nami Maroon Hofstadt, I Like, będzie też Nicki Minaj. Powiem też o tym, że wiek to tylko liczba i naprawdę do nauki to można zasiąść kiedykolwiek.
1: Reklama.
2: Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.
6: Ania, Krysia.

Kygo, Max McKnown i Take Me Back w RMF Max. A propos powrotu do czegoś, co już znamy, pamiętacie pana Józefa, najstarszego maturzystę w Polsce? No to mam dobre informacje, bo nie poddał się. Będzie próbować zdać kolejny raz, uczy się z książek, robi notatki, nie korzysta z internetu, niestety 3 razy próbował zdać egzamin, ale bez skutku. No i teraz z pomocą chce mu przyjść pewien profesor uniwersytetu, który zaoferował bezpłatne lekcje matematyki. Korki z matematyki, 93-letni uczeń i uniwersytecki nauczyciel? Ja bym z tego obejrzał live'a.

Policeman w RMF Max. Jeśli jesteście w trasie, to pamiętajcie, zwolnijcie. Pieniądze to i tak musimy wydawać na to drogie paliwo, a nie chcemy płacić za mandaty, za odcinkowy pomiar prędkości czy za kontrolę policyjną. RMF Max. Przed nami Shawn Mendes, a już teraz te skrzypce to Ellie Oaks, Lavinia i Reasons w RMF Max.

One Direction w RMF Max, ale ich tam było: Niall, Zayn, Liam, Louis i Harry, tak, ten Harry Styles, który po rozpadzie One Direction osiągnął spektakularny sukces jako solowy artysta, zresztą ma w Polsce mnóstwo fanów, no i mam nadzieję, że będzie o tym pamiętał podczas planowania kolejnej trasy koncertowej, bo w tej obecnej akurat nas nie uwzględnił, mam nadzieję, że to tylko takie przeoczenie. No dobrze, to teraz w RMF Max kolejny artysta, którego przeoczyć się nie da w żadnym razie. Post Malone i później jeszcze zaśpiewa Becky G.

sorry, papi, no ale tego nie przeskoczymy, no inaczej być nie może, jutro poniedziałek, także jeżeli czegoś fajnego nie zdążyliście zrobić, albo po prostu nie mogliście się zmobilizować, żeby wyjść na spacer, na rower w ten weekend, no to trzeba to przełożyć na kolejny, chociaż rowerem to sporo osób do pracy jeździ i coś czuję, że ceny paliwa mogą mieć z tym cokolwiek wspólnego. No a to też mistrzostwo, nie, że wywindowali ceny prawie do 9 zł, a później trochę ponad złotóweczkę w dół i już naród szczęśliwy, bo tanio. Dobra, tankowanie będziemy się martwić jutro, a dziś mamy polskich artystów po sam korek i ta twórczość będzie rozbrzmiewać w RMF Max przez najbliższą godzinę.

pszczona w RMF Max, może dalej zimne, to ja powiem, że nie może, a na pewno. W Polsce to zawsze aktualne, o każdej porze roku, chociaż trzeba powiedzieć, że są okresy, kiedy jest zimne i jest bardzo zimne i to dopiero przed nami, fani morsowania już się nie mogą doczekać. No i właśnie dlatego, że z tygodnia na tydzień za oknami będzie się robić coraz chłodniej, będziemy w RMF Max sięgać po bardzo rozgrzewające dźwięki, żeby się nam szczególnie wieczorami robiło miło, przytulnie. Myślę, że Kubera w tym pomoże. Taki polski Justin Bieber. No sami posłuchajcie.

Nie wiem jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć, że jak mam ci powiedzieć. Jak mam ci powiedzieć. Nie wiem jak mam ci powiedzieć.

Słyszeliście już to? Niezłe, prawda? Demia, pierwszy krok. To właśnie w poniedziałek ten pierwszy krok jest moim zdaniem najtrudniejszy. Ta pierwsza pobudka po weekendzie, a później to już jakoś idzie. Zresztą będziemy mieli okazję to po raz kolejny sprawdzić jutro rano. Dobrze, co powiecie na dobre polskie hip-hopy? Jest ktoś taki jak alias Blackout. Bardzo się z nim przyjaźnimy i on właśnie nagrał numer w dobrym, oldschoolowym stylu razem ze swoją ekipą. Zawsze wiedziałem. Będzie, werbę.

0: wiedzieć gdzie.
1: No poznajcie się, jeśli jeszcze nie mieliście okazji. Jasiek Piwowarczyk, to on był w ekipie Margaret w ubiegłorocznej edycji Voice of Poland. No i mam nadzieję, że dobrze wykorzysta swój talent. My wykorzystujemy resztkę niedzieli. No i staramy się nie myśleć o tym, że jutro trzeba będzie zajrzeć na stację benzynową. Chociaż no 6,73 za 95, no to prawie jak za darmo. Nawet na Podhale można na tym dojechać. No właśnie stamtąd pochodzi mega zdolna dziewczyna Justyna Jarząbek. I właśnie teraz posłuchamy jej głosu w RMF Max.

Renee Jemi w RMF Max, pożyczony czas, no to można tak chyba o tej porze powiedzieć, o tej końcówce niedzieli. Chciałoby się, żeby trwała trochę dłużej, prawda? Żeby odsunąć ten poniedziałek. Tego zrobić nie potrafimy, ale możemy przynajmniej w RMF Max sprawić, żeby te minuty, które zostały nam do północy, były naprawdę miłe i myślę, że Zosia Wójcik może nam w tym pomóc. Kolejna zdolna wokalistka, o której jeszcze nie wszyscy może słyszeli, ale nadrobimy to teraz. Niewidzialna, ale za to jak dobrze słyszalna. Zosia.

Dominik Czuż w RMF Max, gitarka w tle jako Abiciego. Tak bardzo mi przykro w tytule. No i też tak mogę powiedzieć o tej niedzieli, która już się kończy. Mam nadzieję, że udało wam się wycisnąć z weekendu wszystko, co było do wyciśnięcia i macie energię na kolejny tydzień w pracy. Trzymam kciuki, powodzenia. Robert Bojanowski, dobrej nocy, no i udanego startu jutro o poranku życzę. Na razie, pa.